0: Przypomnijmy sobie krótko te lata. 31 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Republiki Kirgijskiej przyjęła deklarację o niepodległości państwowej, ogłaszając Kirgistan niezależnym i suwerennym państwem. Wydarzenie to zapoczątkowało nowy rozdział w historii kraju. W kolejnych latach przyjęto najważniejsze akty prawne i przeprowadzono reformy, które stworzyły podstawy funkcjonowania współczesnego państwa. W 1993 roku uchwalono pierwszą konstytucję, określając Kirgistan jako demokratyczne, prawne i świeckie państwo, a kilka dni później wprowadzono narodową walutę – soma. W 1998 roku Kirgistan, jako jeden z pierwszych krajów wspólnoty niepodległych państw, przystąpił do Światowej Organizacji Handlu.
1: Wspomnim przeszedłe lata naszej страны. 31 августа 1991 года Верховный Совет Кыргызской Республики принял Декларацию о государственной независимости, провозгласив Кыргызстан независимым и суверенным государством. Это событие стало началом нового этапа в истории страны. В последующие годы были приняты важнейшие законы и проведены реформы, заложившие основы современного государства. В 1993 году была принята первая конституция, провозгласившая Кыргызстан демократическим, правовым и светским государством. А несколько дней спустя введена национальная валюта сом. В 1998 году Кыргызстан одним из первых среди стран Содружества независимых государств вступил во Всемирную торговую организацию.

0: Dążenie do zachowania własnej państwowości od wieków zajmuje szczególne miejsce w historii narodu kirgiskiego. Idee wolności, jedności i odpowiedzialności za ojczyznę znajdują odzwierciedlenie w wielkim eposie Manas, narodowej dumie oraz najcenniejszym dziedzictwie duchowym Kirgizów.
1: Стремление сохранить собственную государственность на протяжении веков занимает особое место в истории кыргызов. Идеи свободы, единства и ответственности за родную землю нашли отражение в великом эпосе Манас, национальной гордости и ценнейшем духовном наследии кыргызского народа.
0: Obchody Dnia Niepodległości tradycyjnie odbywają się w całym kraju i obejmują uroczystości państwowe, koncerty, wydarzenia kulturalne oraz festyny. W 2026 roku główne uroczystości zostaną zorganizowane w obwodzie tałaskim. Prezydent Republiki Kirgiskiej Sadyr Japarow podkreślił, że organizowanie centralnych obchodów każdego roku w innym regionie jest symbolem jedności państwa oraz równomiernego rozwoju wszystkich jego części.
1: Празднование Дня Независимости традиционно проходит по всей стране. Проводятся государственные торжества, концерты, культурные мероприятия и народные гуляния. В 2026 году основные торжества состоятся в Таласской области. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров подчеркнул, что проведение главных праздничных мероприятий каждый год в разных регионах является символом единства государства и равномерного развития всех его регионов.
0: Tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter, również dlatego, że 31 sierpnia rozpoczynają się 6. Światowe Igrzyska Koczowników, które potrwają do 6 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń promujących kulturę ludów koczowniczych na świecie, gromadzące uczestników i gości z ponad 100 państw. Program obejmuje m.in. zawody jeździeckie, tradycyjne zapasy, ucznictwo, polowania z udziałem ptaków drapieżnych oraz wiele innych dyscyplin związanych z dziedzictwem narodów koczowniczych. Większość zawodów odbędzie się w Czołponacie nad jeziorem Isykul. Natomiast uroczysta ceremonia otwarcia zostanie zorganizowana 31 sierpnia na nowym stadionie Biszkek Arena w stolicy kraju. Igrzyska staną się nie tylko sportowym świętem, lecz także okazją do zaprezentowania światu bogatego dziedzictwa kulturowego, tradycji i gościnności Kirgistanu oraz do spotkania ludzi z różnych krajów i kultur.
1: Особый характер празднованию в этом году придает и то, что 31 августа стартуют 6-е Всемирные игры кочевников, которые продлятся до 6 сентября. Это одно из крупнейших международных событий, посвященных культуре кочевых народов, которое соберет участников и гостей более чем из 100 стран. В программе конные состязания, национальная борьба, стрельба из лука, охота с ловчими птицами и многие другие дисциплины, связанные с наследием кочевых народов. Большинство соревнований пройдет в Чолпон-Ате, на берегу озера Исыкуль, а торжественная церемония открытия состоится 31 августа на новом стадионе Бишкек-Арена в столице страны. Игры кочевников станут не только большим спортивным праздником, но и возможностью представить миру богатое культурное наследие, традиции и гостеприимство Кыргызстана, а также объединить людей разных стран и культур.
0: Z okazji 35. rocznicy odzyskania niepodległości składamy narodowi Kirgistanu najserdeczniejsze życzenia pokoju, zgody, wzajemnego szacunku, pomyślności i dalszego rozwoju. Niech miłość do ojczystej ziemi, troska o wspólne dobro oraz odpowiedzialność za przyszłość kraju będą źródłem siły i inspiracji do budowania pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń.
1: По случаю 35-й годовщины обретения независимости сердечно поздравляем народ Кыргызстана и желаем мира, согласия, взаимного уважения, благополучия и дальнейшего развития. Пусть любовь к родной земле, забота об общем благе и ответственность за будущее страны станут источником сил и вдохновения для созидания благополучного будущего последующих поколений.